0: 39,6 stopni. W związku z upałami francuski rząd zamówił 30 tysięcy klimatyzatorów do szpitali oraz uruchomił dodatkowe miejsca dla osób w kryzysie bezdomności. Ekstremalne temperatury spowodowały również problemy w Belgii, gdzie pociąg Eurostar z Kolonii do Paryża utknął z powodu awarii, a 8 osób trafiło do szpitala z objawami przegrzania. W Holandii oraz Wielkiej Brytanii również ogłoszono czerwone alerty przed upałami, a w niektórych rejonach przekroczono 37 stopni Celsjusza. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od północy do trzeciej w nocy na czterech Katowicach naprawa barier energochłonnych zajmie prawy pas ruchu na łącznicy Mikołowska w kierunku Krakowa. Od jutra od pierwszej w nocy do siódmej rano na cztery między węzłami Opole Zachód i Opole Południe odnowienie oznakowania poziomego spowoduje utrudnienia w ruchu. Do jutra do siódmej rano na cztery między węzłami Budziszów i Pietrzykowice zajęty będzie jeden pas ruchu. Równolegle na A4 między Wrocławiem Wschód a MOP Krajków trwają prace przy malowaniu oznakowania poziomego. Dodatkowo do jutra do 9 rano na A4 w Katowicach naprawa barier energochłonnych zajmie prawy pas jezdni w kierunku Krakowa. Do poniedziałku do 9 rano na DK57 między Biskupcem a Dymerem obowiązują ograniczenia na całym odcinku. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Warszawie, w rejonie Jeziorka Czerniakowskiego, strażnicy miejscy zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o molestowanie jednej z czterech młodych kobiet. Grupa około 10 osób zaczepiła kobiety, a incydent zaostrzył się, gdy inni mężczyźni stanęli w obronie poszkodowanej. Zatrzymany miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku, a dalsze kroki będą podejmowane przez odpowiednie służby. Stany Zjednoczone przeprowadziły naloty na Iran w odpowiedzi na ostrzelanie statku handlowego w cieśninie Ormuz. Amerykańskie samoloty uderzyły w irańskie magazyny rakiet i dronów oraz przybrzeżne stanowiska radarowe. CO zostało potwierdzone przez dowództwo centralne Stany Zjednoczone. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział szybką i zdecydowaną odpowiedź na te działania. Incydent ten miał miejsce w kontekście pierwszego ataku od podpisania memorandum o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zobowiązywało Iran do zapewnienia bezpiecznej żeglugi. Siergiej Iwanow, były minister obrony Rosji, zmarł w wieku 73 lat, CO potwierdzają rosyjskie media państwowe. Przyczyny jego śmierci nie zostały ujawnione. Iwanow był bliskim współpracownikiem Władimira Putina i pełnił kluczowe role w rosyjskiej polityce, w tym jako szef administracji prezydenta oraz minister obrony. W ostatnich latach zajmował się sprawami związanymi z ochroną środowiska, jednak w lutym tego roku zrezygnował z pełnionej funkcji. Jego odejście z polityki było zaskakujące, biorąc pod uwagę jego znaczącą rolę w rosyjskiej hierarchii władzy. Przed zbliżającym się szczytem Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze europejskie stolice obawiają się o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zabezpieczenie Europy. Administracja Donalda Trumpa oczekuje większego wkładu finansowego od krajów europejskich i prowadzi przegląd amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie, co może wpłynąć na rotację wojsk, w tym w Polsce. Kluczowymi tematami rozmów będą także dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz wydatki na obronność, z zamiarem osiągnięcia poziomu 5% PKB na te cele. Oczekuje się, że Ankara przedstawi plany odbudowy relacji z Waszyngtonem oraz działania w zakresie ochrony szlaków morskich i bezpieczeństwa Arktyki. Przywódcy Sojuszu Północnoatlantyckiego będą musieli wykazać jedność Sojuszu, aby wysłać jasny sygnał do Moskwy i innych przeciwników Zachodu. Służby ratunkowe przeprowadziły akcję na jeziorze w Pamiątkowie, gdzie 16-letni chłopak wpadł do wody. Uratowany został przez nurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego, a reanimacja trwała blisko godziny. O godzinie 21 potwierdzono, że przywrócono mu funkcje życiowe. Nastolatek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Partia Dobrobytu premiera Etiopii Abija Ahmeda zdobyła około 90% mandatów w nowym parlamencie. Głosowanie nie odbyło się w Tigraju oraz w części Amhary z powodu niestabilnej sytuacji politycznej. Ponad 50 milionów obywateli zarejestrowało się do głosowania, jednak wybory w niektórych regionach zostały wstrzymane z powodu konfliktów zbrojnych. Rząd Etiopii zmaga się z oskarżeniami o ograniczanie działalności opozycji oraz brak przejrzystości w mediach. Abiy Ahmed utrzymuje bliskie relacje z Rosją, a ostatnie rozmowy z Władimirem Putinem dotyczyły współpracy w różnych obszarach. Radosław Sikorski ocenił, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego była nieadekwatna i upokorzyła prezydenta Ukrainy. W Faktach po Faktach zasugerował, że gdyby Nawrocki go zapytał, doradziłby lepsze rozwiązanie, na przykład zaproponowanie innej nazwy dla jednostki wojskowej. Sikorski podkreślił, że decyzja Nawrockiego mogła ograniczyć możliwość dialogu z Ukrainą, która prowadzi wojnę. Dodał także, że nie zamierza oddawać swojego odznaczenia, ponieważ w kulturze europejskiej odbiera się je za popełnienie przestępstw. Oleksandr Usyk ogłosił, że zrzeka się tytułów mistrza świata WBA, WBC i IBF, jednocześnie zapewniając, że nie odchodzi ze sportu. Bokser podkreślił, że jego decyzja ma na celu otwarcie nowych możliwości i zapowiedział swój ostatni taniec. Pasy, które oddaje, będą dostępne dla innych zawodników, którzy będą mogli walczyć o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. Usyk pozostaje niepokonany w 24 zawodowych walkach, a jego ostatni występ miał miejsce 23 maja, gdzie pokonał Rico Verhoevena przez nokaut. Szczegóły dotyczące jego ostatniej walki nie zostały jeszcze ujawnione. Dom sąsiada państwa Bandurów z gminy Bodzentyn stoi zaledwie 1,8 metrów od granicy ich działki, podczas gdy przepisy wymagają 4 metrów. Mimo wieloletnich sporów w urzędach i sądach, małżeństwo nie zdołało zmienić tej sytuacji. Urzędnicy zapewniają, że budowa odbyła się zgodnie z prawem, a sąsiedzi uważają, że ich prawa zostały naruszone. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach przyznał, że budynek został usytuowany zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi. Państwo Bandure nadal walczą o odsunięcie budynku od granicy. Mężczyzna podejrzewany o kierowanie gruźb w kierunku prezydenta Karola Nawrockiego został zatrzymany w miejscowości Czerwieńsk w województwie lubuskim. Zatrzymanie miało miejsce w piątek, a mężczyzna groził prezydentowi za pośrednictwem nagrania umieszczonego w mediach społecznościowych. Informację o zatrzymaniu potwierdziła młodsza aspirant Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Sprawa jest obecnie wyjaśniana przez policję. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Karol Nawrocki doświadczył przerażającego incydentu podczas kampanii wyborczej, gdy stracił przytomność w autokarze po spotkaniu w Ząbkowicach Śląskich. W trakcie tego zdarzenia czuł się bardzo źle, doświadczając gwałtownego osłabienia i wymiotów, co zaniepokoiło jego współpracowników. Ochrona wcześniej ostrzegała go przed potencjalnym zagrożeniem, co wpływało na jego zachowanie. Po odzyskaniu przytomności prezydent zastał bladych współpracowników oraz zniszczony autokar. Służby bezpieczeństwa podkreślają, że takie incydenty mogą zagrażać jego zdrowiu. W więzieniu Straubing doszło do brutalnego pobicia, w wyniku którego zmarł współwięzień, neonazista skazany za morderstwo. 43-letni więzień Alben H., który już odbywa karę dożywocia za usiłowanie zabójstwa, rzekomo zadał śmiertelne ciosy Marcusowi E., który po 503 dniach w śpiączce zmarł. Prokuratura planuje oskarżenie H. o morderstwo, co może skutkować dodatkowym wyrokiem dożywocia. Sprawa trafi do sądu w Ratyzbonie 29 czerwca. Amerykańskie siły militarne przeprowadziły ataki na cele w Iranie w odpowiedzi na czwartkowy irański ostrzał kontenerowca pływającego pod banderą Singapuru w cieśninie Ormas. Irańskie media twierdzą, że strzały były jedynie ostrzegawcze, jednak irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział szybką i zdecydowaną odpowiedź na działania Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Iran poniesie konsekwencje za atak na statek. Kontenerowiec został trafiony dronem podczas tranzytu, co stanowi pierwszy incydent tego typu od zawarcia 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W ramach tego porozumienia Iran zobowiązał się do zapewnienia bezpiecznej żeglugi w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady jego portów. Awionetka uderzyła w najwyższy drapacz chmur w Pekinie, CITIC Tower, uszkadzając dwa szklane panele na wysokości około 65 piętra. Policja zamknęła teren wokół budynku oraz pobliskie ulice, a także zakazała robienia zdjęć i nagrywania zdarzenia. Nie ma informacji o ofiarach, a lokalne władze odmówiły wydania oficjalnego oświadczenia. Zdarzenie miało miejsce około godziny 18 czasu lokalnego, a świadkowie opisują je jako niezwykle głośne. Nie wiadomo, czy zderzenie było wynikiem celowego działania, czy nieszczęśliwego wypadku, biorąc pod uwagę ścisłe ograniczenia w przestrzeni powietrznej centrum Pekinu. W nadchodzący weekend w Polsce prognozowane są ekstremalnie wysokie temperatury, miejscami osiągające nawet 40 stopni Celsjusza. Stabilny układ wysokiego ciśnienia przyniesie tropikalne noce oraz rekordowe ciepło, zwłaszcza na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. W niedzielę, po upalnym dniu, na Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić silne burze. W poniedziałek przewiduje się dalsze upały oraz lokalne burze, a we wtorek temperatura w Polsce spadnie, przynosząc przelotne opady deszczu. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na cele irańskie w cieśninie Ormas w odpowiedzi na ostrzał z irańskich pozycji. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance podkreślił, że reakcja na przemoc będzie przemocą. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że zaatakowała amerykańskie cele w odpowiedzi na te ataki. Konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi na Bliskim Wschodzie narasta, co może prowadzić do dalszej eskalacji sytuacji. Zakończyły się poszukiwania w Późnikach na Ukrainie, gdzie nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar. Minister kultury Marta Cienkowska potwierdziła, że mimo trudnej wiadomości, poszukiwania będą kontynuowane w sierpniu. Dotychczas w ramach tych działań odnaleziono szczątki 43 osób, a w drugiej mogile mogą znajdować się szczątki 90 ofiar. Ekshumacje w Hucie Pieniackiej, gdzie odkryto miejsca pochówku około 100 osób, planowane są na przyszły rok. Ponad 36% Polaków uważa, że decyzja o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej, wynika z najnowszego sondażu SW Research. Z kolei 31,6% badanych sądzi, że ta decyzja osłabi pozycję kraju, a 32% nie ma zdania. Odebranie orderu podjęte przez Karola Nawrockiego związane jest z kontrowersjami wokół imienia ukraińskiej jednostki wojskowej, odpowiedzialnej za masowe mordy na Polakach podczas II wojny światowej. Sondaż pokazuje, że Polacy w tej kwestii są mocno podzieleni. Dziekan Wydziału Zarządzania i Przywództwa Akademii Wojsk Lądowych, pułkownik RES. Doktor habilitowany Marcin Liberaki został zatrzymany na Cyprze w stanie upojenia alkoholowego podczas międzynarodowej imprezy. Władze uczelni, mimo świadomości jego problemów alkoholowych, wysłały go na prestiżowe wydarzenie, co doprowadziło do kompromitacji AWL. Po incydencie rektor AWL, generał Marek Temaszki, odwołał Liberackiego z funkcji dziekana i wszczął procedurę zwolnienia dyscyplinarnego. Kontrowersje budzi także żona Liberackiego, zatrudniona na uczelni, w kontekście przydzielenia jej do nauczania przedmiotu wymagającego wojskowych kompetencji. W Szczecinie dzisiaj prognozowana temperatura wynosi 38 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura jest taka sama. Niebo będzie zachmurzone w 73%, a wiatr powieje z prędkością 13 metrów na sekundę. Dzień zacznie się o 4:35, a zakończy o 21:34. W najbliższych dniach przewidywane są podobne temperatury z możliwością burz i opadów deszczu jutro. Dziś nie przewiduje się opadów deszczu. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 w nocy na autostradzie A2 w województwie łódzkim między węzłem Łódź Północ a Strykowem występują utrudnienia na odcinku. Od 3 w nocy do 6 rano na autostradzie A4 w Katowicach w województwie śląskim trwa naprawa barier z zajęciem prawego pasa na jezdni lewej w kierunku Wrocławia. Równolegle do 9 rano w Katowicach na węźle Mikołowska łącznica Kraków-Mikołów zajęty jest prawy pas ruchu z powodu naprawy barier. Na jezdni prawej w kierunku Krakowa również prowadzone są roboty z zajęciem prawego pasa. Do 7 rano na autostradzie A4 w województwie opolskim między węzłami Opole Zachód a Opole Południe w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do 7 rano na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim na odcinku Budziszów-Pietrzykowice zajęty jest jeden pas ruchu. Również na odcinku Wrocław Wschód-Mob-Krajków trwają prace przy malowaniu oznakowania. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoser.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia przed nadchodzącą falą ekstremalnych upałów, która potrwa od soboty 27 czerwca do poniedziałku 29 czerwca. W ciągu dnia temperatury mogą osiągnąć nawet 39 stopni Celsjusza, a w nocy nie spadną poniżej 25 stopni. Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą m.in. województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, a trzeciego stopnia obejmują województwa lubuskie, wielkopolskie i mazowieckie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o unikanie przebywania na słońcu i intensywnego wysiłku fizycznego oraz o nawadnianie się i noszenie nakrycia głowy. Ostrzeżenia mają na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców w obliczu przewidywanych niebezpiecznych warunków meteorologicznych. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance, oświadczył, że odpowiedzią na przemoc będzie przemoc, komentując piątkowy atak amerykańskich sił zbrojnych na Iran. Amerykańskie uderzenia, które trwały 90 minut, dotyczyły czterech celów związanych z pociskami rakietowymi i dronami, w tym bazy morskiej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w porcie Sirik. Wysoki rangą urzędnik Stany Zjednoczone potwierdził, że porozumienie o zawieszeniu broni między Waszyngtonem a Teheranem nadal obowiązuje, pomimo wznowionych ataków. Irańska strona ocenia, że Stany Zjednoczone mogą żałować swojego wycofania się z tego porozumienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, określił irański atak na statek jako głupie naruszenie zawieszenia broni. W Toruniu, 27 czerwca 2026 rok, prognoza pogody przewiduje gorącą temperaturę 37 stopni Celsjusza. Niebo będzie zachmurzone w 49%, a wiatr będzie wiał z prędkością 13 metrów na sekundę. Słońce wstanie o godzinie 4:21, a zajdzie o 21:16. W kolejnych dniach prognozy przewidują jeszcze wyższe temperatury, sięgające 40 stopni Celsjusza, a także możliwe burze i opady deszczu 29 czerwca. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że państwa europejskie, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych na amerykańskie koncerny technologiczne, mogą zostać objęte stawką celną wynoszącą 100%. Oznacza to, że wszystkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych z takich krajów będą podlegały tym restrykcjom, niezależnie od wcześniejszych umów handlowych. Trump wskazał, że nowe taryfy mają zastąpić dotychczasowe porozumienia, co może zaostrzyć istniejący spór handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Dodatkowo, do 4 lipca Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają osiągnąć porozumienie dotyczące ograniczenia ceł na większość unijnego eksportu do Stanów Zjednoczonych. Gospodarka Rosji znajduje się w kryzysie, a wydatki na obronę sięgają już 48% całkowitych wydatków państwa w pierwszym kwartale. Przewiduje się, że w przyszłości mogą one wzrosnąć do 75%. Dochody z ropy i gazu spadły o 30% w porównaniu do roku ubiegłego, a dług publiczny osiągnął poziom 32 bilionów rubli. Wzrost inflacji oraz niedobory paliw potęgują napięcia wewnętrzne w kraju. Sytuacja ta prowadzi do wyczerpywania zasobów i degradacji sektora cywilnego. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony, przewodniczy 5 zespołom parlamentarnym, w których jest jedynym członkiem. Łącznie jest członkiem 31 gremiów, a w 7 pełni funkcję przewodniczącego. Po kontrowersji związanej z jednym z zespołów, który brał udział w posiedzeniu z osobą z rejestru pedofilów, Józefaciuk został zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej. W odpowiedzi na tę sytuację planowane są zmiany w zasadach funkcjonowania zespołów, w tym wprowadzenie wymogu posiadania co najmniej 5 członków. Poseł zainicjował również dyskusję na temat urlopu menstruacyjnego, kwestionując jego równość z perspektywy płci. Narodowe Centrum Naukowe Antarktyki Ukrainy oraz Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o współpracy w regionach polarnych na lata 2026-2027. Projekt zakłada utworzenie 2 zsynchronizowanych laboratoriów, które umożliwią ukraińskim naukowcom korzystanie z infrastruktury polskiej stacji polarnej na Svalbardzie. Wspólne badania będą koncentrować się na geofizyce, sejsmologii oraz monitoringu zmian klimatycznych. Dodatkowo, w wyniku negocjacji powstanie nowy chroniony obszar w Zatoce Collinsa. Donald Tusk pobiera 3 emerytury z Polski, Belgii oraz Komisji Europejskiej. Z jego najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że w ubiegłym roku łączne świadczenia wyniosły około 460 tysięcy złotych. Dodatkowo ujawnione zostały informacje na temat wynagrodzenia premiera Polski za pełnienie funkcji szefa rządu oraz mandatu posła. Przewiduje się, że w nadchodzących dniach w Polsce temperatura przekroczy 40 stopni Celsjusza, co może ustanowić nowe rekordy upałów. Szczególnie wysokie wartości temperatury mają wystąpić na zachodzie, w centrum oraz na wschodzie kraju. W piątek w Niemczech odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 41,3 stopnie Celsjusza, a w Polsce w Słubicach i Opolu było 33,2 stopnie Celsjusza. Prognozy przewidują również możliwość burz na zachodzie Polski w poniedziałek. Ochłodzenie ma rozpocząć się na przełomie tygodnia. Władimir Putin i Aleksander Łukaszenko spotkali się 26 czerwca w rezydencji prezydenckiej w Wałdaju, co jest nietypowe dla takich wydarzeń. Tematem rozmów były kwestie współpracy handlowej, gospodarczej oraz bezpieczeństwa regionalnego. Kreml nie planuje wydania oświadczeń dla mediów po tym spotkaniu. Łukaszenko odniósł się także do żądań Wołodymyra Zełenskiego dotyczących usunięcia nadajników retransmisyjnych przy granicy z Ukrainą, ostrzegając przed konsekwencjami wciągnięcia Białorusi w konflikt. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano na A4 Katowicach trwa naprawa barier energochłonnych z zajęciem prawego pasa na lewej jezdni w kierunku Wrocławia. Również do jutra do 9 rano na węźle Mikołowska łącznica relacji Kraków-Mikołów ma zajęty prawy pas ruchu. Na jezdni prawej A4 w kierunku Krakowa trwają podobne roboty z ograniczeniem prawego pasa. Do poniedziałku do 9 rano na DK8 między Przerzeczynem Zdrój a Magnicami trwają prace przy malowaniu oznakowania. Równolegle na DK35 w Bielanach Wrocławskich również malowane jest oznakowanie. Do poniedziałku do 9 rano na DK57 między Biskupcem a Dymerem obowiązują ograniczenia na odcinku drogi. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Wołgogradzie doszło do serii eksplozji spowodowanych ukraińskim atakiem na lokalną infrastrukturę obronną, w wyniku którego 10 osób zostało rannych. Gubernator obwodu wołgogradzkiego potwierdził, że atak przeprowadzono za pomocą pocisków manewrujących FP-5 Flamingo. Uderzenie miało miejsce w zakład Titan Barrikady, który stanowi kluczowy element rosyjskiego kompleksu zbrojeniowego. Atak jest częścią zintensyfikowanej kampanii Ukrainy, mającej na celu wywieranie presji na Moskwę. Dalsze skutki tego ataku nie zostały na razie określone. Gen Ben Hodges, były dowódca Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie, ocenia, że Ukraina ma obecnie inicjatywę w wojnie z Rosją, skutecznie atakując jej infrastrukturę. Rosja zmaga się z ograniczonymi środkami obronnymi, a jej rozproszone zasoby stają się słabością. Hodges podkreśla, że nie widać, aby Rosja miała zdolność do zmiany przebiegu konfliktu na swoją korzyść. Dodatkowo podkreśla znaczenie ukraińskich ataków na obiekty energetyczne Rosji, które wpływają na finansowanie wojny przez ten kraj. Istnieje również ryzyko wykorzystania Białorusi przez Rosję, chociaż jej aktywny udział w konflikcie wydaje się mało prawdopodobny. Zapłakany chłopiec biegł poboczem ruchliwej drogi numer 333 w okolicy Karczowisk i Lubina, próbując wrócić do domu po pomyłce w autobusie. Policjant zauważył dziecko na pasie awaryjnym i nawiązał z nim kontakt, co pomogło zdobyć jego zaufanie. Chłopiec, wycieńczony upałem i przestraszony, został bezpiecznie odwieziony do domu przez patrol z Lubina. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza, dramatyczna sytuacja zakończyła się szczęśliwie. W Wenezueli miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,9, które nastąpiło dzień po dwóch silnych wstrząsach o magnitudach 7,2 i 7,5. Liczba ofiar śmiertelnych po tych wstrząsach wzrosła do 920, a rannych jest 3360. Eksperci przewidują, że całkowita liczba ofiar może sięgnąć nawet 50 tysięcy. W odpowiedzi na katastrofę prezydent Stanów Zjednoczonych i sekretarz stanu potwierdzili gotowość do wsparcia Wenezueli w usuwaniu skutków tragedii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego oraz trzeciego stopnia przed upałami, które obejmą cały kraj od sobotniego poranka. W sobotę maksymalne temperatury mogą osiągnąć nawet 39 stopni Celsjusza, a w nocy wyniosą do 25 stopni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikanie przebywania na słońcu oraz odpowiednie nawodnienie. Ostrzeżenia będą obowiązywać od soboty od godziny 10 do poniedziałku do godziny 20. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Europie występują rekordowo wysokie temperatury, które przypominają fatalne skutki ubiegłorocznej fali upałów, w wyniku której zmarło ponad 60 tysięcy osób. Sekretarz do spraw energii Stanów Zjednoczonych, Chris Wright, stwierdził, że Europa powinna przestać marudzić, ponieważ zimą umiera więcej ludzi. Eksperci wskazują, że zmiany klimatyczne intensyfikują upały, stając się coraz większym zagrożeniem. W obliczu kryzysu energetycznego oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych trwają debaty na temat skutecznych rozwiązań, w tym potrzeby lepszej klimatyzacji. Izrael odkrył składy broni Hezbollahu w Libanie, co prowadzi do eskalacji konfliktu w regionie. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zadeklarował, że armia izraelska ma pełną swobodę działania w Libanie i nie planuje wycofania się, mimo zaniepokojenia wyrażanego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Odkryte zaawansowane struktury tunelowe, w tym drony i głowice bojowe, wskazują na poważne zagrożenie. Minister obrony Izraela potwierdził, że kraj nie ustąpi nawet pod presją Waszyngtonu. Sytuacja pozostaje napięta, a porozumienia ramowe są bardzo kruche. Drugi etap poszukiwań ofiar ukraińskiej powstańczej armii w Późnikach zakończył się bez odnalezienia mogiły zamordowanych Polaków. Minister kultury Marta Cienkowska zapewnia, że prace będą kontynuowane, a kolejne poszukiwania planowane są na sierpień. Dotychczas w Późnikach odkryto mogiły 43 Polaków, a obecnie celem jest odnalezienie grobu około 90 ofiar. Minister podkreśliła, że każda ofiara zasługuje na godny pochówek. Poszukiwania prowadzone są również w dawnej wsi Huta Pieniądzka w obwodzie lwowskim, gdzie planowane są dalsze prace w 2027 roku. Kumulacja 360 milionów złotych w Eurojackpot została rozbita, a główną wygraną zdobył gracz z Niemiec, który skreślił 5 głównych liczb oraz 2 euronumery. W piątkowym losowaniu wylosowano liczby 17, 25, 35, 39 i 41. Zwycięzca otrzymał dokładnie 87 264 546 euro. Dodatkowo gracz z Polski zdobył nagrodę 4 stopnia w wysokości 794 291 zł. Następne losowanie Eurojackpot odbędzie się 30 czerwca 2026 roku. Izrael, Liban i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie ramowe, które ma prowadzić do pełnego porozumienia pokojowego. Umowa została zawarta po 4 dniach negocjacji w Waszyngtonie i przewiduje wycofanie izraelskiej armii z niektórych obszarów Libanu oraz rozmieszczenie tam armii libańskiej. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio podkreślił, że to pierwszy krok w kierunku zakończenia walk z Hezbollahem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zaznaczył, że wojska izraelskie pozostaną w regionie do czasu rozbrojenia Hezbollahu. Przedstawiciele Hezbollahu zareagowali, stwierdzając, że nie zamierzają stosować się do porozumienia. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Radosław Sikorski skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, sugerując, że lepszym krokiem byłoby nadanie lotnisku Wiaśonce imienia ofiar UPA. Jego wypowiedź spotkała się z oburzeniem ze strony ministra w kancelarii prezydenta, Pawła Szefernakera, który przypomniał, że lotnisko już nosi imię rodziny Ulmów, polskich ofiar niemieckiego ludobójstwa. Szefernakera zaniepokoiły także słowa Sikorskiego, które nie uwzględniały istniejących faktów. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nowa wiceminister obrony narodowej, nie wyklucza przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w Polsce, podkreślając rosnące zainteresowanie młodych ludzi, w tym kobiet, służbą w armii. Wiceszefowa resortu zaznaczyła, że planuje wprowadzenie pierwszej kobiety w stopniu generała do Wojska Polskiego. Odniosła się również do napiętych relacji z Ukrainą, wskazując, że obecna sytuacja służy Rosji oraz podkreśliła znaczenie wsparcia dla Ukrainy i planów dotyczących stałej bazy Sojusz Północnoatlantycki w Polsce. Po fali upałów w Polsce nadchodzi seria silnych burz, które mogą okazać się niebezpieczne. Temperatura w najbliższych dniach może sięgać nawet 40 stopni Celsjusza, a prognozy przewidują gwałtowne burze z opadami gradu oraz silnym wiatrem, szczególnie w poniedziałek i środę. Możliwe są również intensywne opady deszczu, sięgające 30 do 50 mm. Stabilizacja pogody z umiarkowaną temperaturą rzędu 20 do 25 stopni Celsjusza zapowiadana jest od czwartku. Jastrzębska Spółka Węglowa doświadcza poważnych problemów finansowych. CEO zagraża przyszłości Jastrzębia Zdroju. Prezydent miasta, Michał Urgoł, ostrzega, że upadek spółki może prowadzić do kryzysu gospodarczego w regionie, gdzie około 30 tysięcy osób jest zatrudnionych w branży węglowej. Dochody miasta w dużej mierze pochodzą z podatków związanych z działalnością JSW, co dodatkowo komplikuje sytuację. Władze planują rozwój inwestycji oraz poprawę infrastruktury w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Mieszkańcy wyrażają obawy, że brak alternatyw dla przemysłu węglowego może doprowadzić do stagnacji miasta. Wojsko Polskie wprowadza nowe stawki wynagrodzenia dla żołnierzy, które wejdą w życie od 1 lipca. Wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od stopnia oraz rodzaju pełnionej służby, a żołnierze mogą zarobić nawet 626 zł za dzień służby. Kandydaci mają do wyboru różne formy służby, w tym zawodową służbę wojskową, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej w Polsce. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

Jestem najlepszym kumplem, posmutniałeś okrutnie. Ja zachcianki, potrzeby twe znam. Powiedz, czy chcesz do baru, czy do konfesjonału. Jeśli trzeba, zaprowadzę cię tam. Chodźmy razem więc w drogę, będziesz mówił o Bogu. Ja ci zrobię

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Dziennikarz Wall Street Journal, Bohen Pancewski, ujawnia, że kluczową rolę w sabotażu gazociągu Nord Stream z września 2022 roku odegrała doświadczona nurka o imieniu Freje. Jej zespół przeprowadził misję, której celem było odcięcie finansowania wojny przez Rosję, a decyzję podjął jeden z ukraińskich dowódców. Pancewski wskazuje, że nie tylko wysadzenie gazociągu było brane pod uwagę i podkreśla rosnące możliwości Ukrainy w zakresie ataków dronowych, które mogą zagrażać Rosji. Ukraińcy rozwijają potencjał ataków dalekosiężnych w związku z umowami z krajami takimi jak Niemcy. Aquapark Wrocław został ewakuowany w sobotę rano po zwarciu elektrycznym w części rekreacyjnej, które spowodowało zadymienie. W trosce o bezpieczeństwo ewakuowano wszystkie osoby przebywające w obiekcie. Pracownicy akwaparku oraz strażacy szybko podjęli działania w celu oddymienia pomieszczeń. Obiekt pozostanie zamknięty do godziny 12. W Polsce ogłoszono czerwony alarm Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z powodu ekstremalnie wysokich temperatur, które mogą sięgać nawet 42 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Alerty przed upałem obejmują całą Polskę, a w większości regionów obowiązuje najwyższy, czerwony stopień zagrożenia. Oczekiwane temperatury w nadchodzący weekend przekroczą 30 stopni Celsjusza, a noce będą również gorące, z minimalnymi temperaturami nie spadającymi poniżej 19 stopni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca unikanie przebywania na słońcu oraz nawadnianie się. Spotkanie Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki w Wałdaju odbyło się po ostrzeżeniu Wołodymyra Zełenskiego dotyczącym rosyjskich stacji przekaźnikowych w Białorusi, co sugeruje poważniejszą sytuację niż przedstawiana przez Kreml rutynowa dyskusja o bezpieczeństwie regionalnym. Białoruś, wspierająca Rosję w wojnie z Ukrainą, korzysta z terytorium do działań wojskowych, jednak Łukaszenko stara się unikać wysyłania własnych żołnierzy. Ukraińskie ostrzeżenie może wpłynąć na równowagę sił w regionie i ograniczyć swobodę manewru Łukaszenki. Zgoda na rosyjskie wsparcie wiąże się z rosnącym niebezpieczeństwem dla Białorusi. Andy Burnham może wkrótce zastąpić Keir Starmera na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii i stoi przed decyzją o rozpisaniu przedterminowych wyborów. Taki krok wiąże się z dużym ryzykiem dla Partii Pracy, szczególnie że Burnham nie ma własnego mandatu, co budzi obawy wśród posłów o utratę miejsc. Publiczna opinia jest podzielona, a część wyborców woli, aby nowy premier skupił się na rządzeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wyborach, Burnham zagra fałabank, co może przynieść nieprzewidywalne konsekwencje. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Około 10 chińskich i rosyjskich samolotów wojskowych naruszyło w sobotę strefę identyfikacji obrony powietrznej Korei Południowej. W odpowiedzi na to incydent, Armia Korei Południowej natychmiast poderwała myśliwce do monitorowania sytuacji. Manewry miały miejsce nad wodami Morza Wschodniego oraz Morza Południowego i są częścią trwających ćwiczeń lotniczych Chin i Rosji. Strefa identyfikacji obrony powietrznej nie jest tożsama z suwerenną przestrzenią powietrzną. Jarosław Kaczyński ostro skrytykował mera Lwowa, Andrija Sądowego, za brak płatności dla polskiej firmy budowlanej. Sadowy odpowiedział, że miasto nie dokonuje płatności za niewykonane prace. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że Sadowy nie brał udziału w konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, potępiając jego działania. W obronie Kaczyńskiego stanął poseł PiS Mateusz Morawiecki, który nazwał postawę Sądowego hańbą i skandalem oraz wezwał go do pójścia po rozum do głowy. Krym znajduje się w stanie wyjątkowym z powodu narastających ukraińskich ataków, co prowadzi do poważnych problemów z zaopatrzeniem. Ukraińskie operacje militarne koncentrują się na kluczowej infrastrukturze, wpływając negatywnie na rosyjskie logistyki oraz morale. Sojusznicy Putina, w tym Aleksandr Łukaszenka, zaczynają dystansować się od Rosji, co może świadczyć o narastającym niepokoju w ich kręgach. W kraju rośnie krytyka wobec rządów Putina, a opozycja zwraca uwagę na dezercję i trudności w gospodarce, co może zagrażać jego kontroli nad władzą. Donald Tusk ostrzega przed nadchodzącą falą upałów, która może przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Premier, mimo ekstremalnych temperatur, zdecydował się na poranny bieg. W weekend prognozowane są najwyższe temperatury w historii Polski, sięgające od 37 do 38 stopni. Eksperci zalecają unikanie wychodzenia z domu w godzinach popołudniowych. Donald Tusk zaapelował do Polaków o szczególną uwagę na najmłodszych i seniorów w czasie upałów, które w weekend objęły cały kraj. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty o upale, a prognozy wskazują na temperatury do 39 stopni w ciągu dnia. Tusk zaleca unikanie wychodzenia na słońce, szczególnie w godzinach popołudniowych, oraz regularne nawadnianie się. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia w wielu województwach, w tym mazowieckim, wielkopolskim oraz lubuskim. W związku z tym, władze zalecają stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, takich jak noszenie nakrycia głowy oraz lekkiej odzieży. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: You are listening to hits of three generations on

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Wynagrodzenia tracą impet. Rośnie ilość pieniędzy w obiegu. Rynek pracy w dobrej kondycji. Polacy przygotowują się na droższe wakacje. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Poniedziałek. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 roku wyniosło nieco ponad 9173 zł. To oznacza, że w ujęciu rocznym pensje nominalnie wzrosły o 5,8%. Jednak w stosunku do kwietnia przeciętna wypłata skurczyła się o 3,8%. Wzrost wynagrodzeń na podobnym jak w maju poziomie powinien utrzymać się do końca roku. W ubiegłym miesiącu szczególnie ciekawie wypadła jedna branża, komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
1: Na uwagę zasługuje sytuacja w górnictwie po bardzo zmiennych odczytach z marca i kwietnia, głównie związanych z tym, że górnictwo pracuje w oparciu o premie kwartalne roczne. Mamy wreszcie uspokojenie sytuacji i wynagrodzenia w tej branży wzrosły o 2,3% w skali roku.
0: Pensje nadal najszybciej rosną w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej w sektorze IT, najwolniej zaś w administrowaniu i działalności wspierającej. Za nami debiut Kevina Warsha w roli przewodniczącego amerykańskiego Fedu. Choć stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostały bez zmian, nowy szef zafundował rynkom jastrzębi reset, zapowiadając walkę z inflacją jako główny cel, mówi Michał Tekliński, analityk Gold Saver i Golden Mark.
2: Kevin Warsh zapowiedział, że cel inflacyjny 2%, który jest w tej chwili dosyć odległy, jeśli chodzi o poziom inflacji w Stanach Zjednoczonych, jest celem, który Fed będzie chciał osiągnąć. W związku z tym możliwe są różnego rodzaju kroki w tym kierunku, między innymi również podwyższenie stóp procentowych, bo tak większość członków Fedu się spodziewa, że w tym roku jeszcze trzeba będzie podnieść stopy procentowe. To spowodowało, że złoto rzeczywiście zanurkowało.
0: Teraz wiele będzie zależeć od sytuacji geopolitycznej. Banki centralne nadal kupują złoto. Najnowsza ankieta Światowej Rady Złota wskazuje, że aż 89% z nich przewiduje wzrost globalnych rezerw złota w ciągu roku, a 45% chce zwiększyć własne zapasy. W maju 2026 roku po polskiej gospodarce krążyło 2 852,3 miliarda złotych, informuje Narodowy Bank Polski. W ciągu roku ilość pieniędzy w gospodarce, czyli gotówki i różnych form oszczędności, wzrosła aż o 282 miliardy złotych, a w porównaniu miesiąc do miesiąca o 18,7 miliarda złotych więcej. Najszybciej przybywało gotówki. Jej wartość wzrosła do 496 miliardów złotych, czyli o blisko 15% rok do roku. Bardzo wysoki wzrost nastąpił także w depozytach bankowych. Z danych NBP wynika, że Polacy mieli na rachunkach na koniec maja już około 1 100 miliardów złotych, a firmy ponad 360 miliardów. W obu przypadkach w ciągu roku oszczędności te wzrosły o ponad 12%. A jak wylicza Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości, na kontach trzymamy równowartość wszystkich mieszkań z Warszawy, Krakowa i Torunia.
3: Z przygotowanych szacunków wynika, że za pieniądze zgromadzone w bankach moglibyśmy kupić wszystkie mieszkania i domy istniejące w stolicy i jeszcze zostałyby środki na wykup całego Krakowa i Torunia. Podchodząc do sprawy trochę inaczej, za pieniądze trzymane na rachunkach moglibyśmy kupić około połowę domów i mieszkań istniejących w 18 miastach wojewódzkich.
0: Mówimy zatem o ponad 2 milionach nieruchomości, w których na co dzień mieszkają co najmniej 3 do 4 milionów osób. Ciąg dalszy nastąpi.
4: Seven days a week. You are listening to hits of three generations.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju bieżącego roku 5,9% wobec 6% miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego, podał Główny Urząd Statystyczny. Na koniec maja w urzędach pracy zarejestrowanych było 915,9 tysiąca osób bezrobotnych. To o 18,4 tysiąca osób mniej niż w kwietniu, lecz o ponad 133 tysiące osób więcej niż w maju 2025 roku. Wciąż widoczne są różnice na rynku pracy w poszczególnych regionach. Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim 9,4%, najmniej z kolei w wielkopolskim 3,7%. Fach w ręku nigdy jeszcze nie był tak cenny. Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji zmienia rynek pracy, ale jednocześnie wzmacnia pozycję wykwalifikowanych specjalistów, których nie da się łatwo zastąpić technologią. Mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Od lat oczywiście obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu zawodów technicznych i rzemieślniczych. Dzisiaj doświadczeni fachowcy potrafią należeć do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku. Mówimy oczywiście o dobrym elektryku, stolarzu, kamieniarzu, który buduje swoją renomę przez lata, bo tutaj oczywiście doświadczenie ma bardzo duże znaczenie, rzetelność wykonywanej pracy, no bo to wszystko przekłada się na liczbę klientów, no a liczba klientów ostatecznie decyduje o tym, ile taka osoba zarabia.
0: I tak doświadczeni elektrycy mogą dziś zarabiać nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie, kamieniarze do 25 tysięcy, a mechanicy samochodowi do 23 tysięcy złotych. W wielu przypadkach są to wynagrodzenia wyższe niż oferowane na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia. Do sprzedaży trafiła wyjątkowa moneta kolekcjonerska Narodowego Banku Polskiego. Srebrna 20-złotówka upamiętniająca 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 ma nietypowy prostokątny kształt. Na rewersie widać robotników z transparentem "Chcemy chleba" oraz czołg, a na awersie tramwajarki z flagą i orła. Moneta upamiętnia pierwszy w PRL-u strajk generalny i demonstracje uliczne, które miały miejsce pod koniec czerwca 1956 roku w Poznaniu. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko, milicję i służby bezpieczeństwa. W wyniku walk zginęło co najmniej 58 osób, setki zostały ranne, a ponad 1000 zatrzymano. Monetę można kupić w oddziałach NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner za 610 zł. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Z najnowszego raportu Netbank wynika, że choć liczba umów do bankowości internetowej wzrosła względem poprzedniego kwartału o 1% do 46 milionów, to ubywa jej aktywnych użytkowników. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, skąd te zmiany i co oznaczają.
3: W bankowości elektronicznej obserwujemy zmianę struktury kanałów, których używają Polacy. Coraz rzadziej logujemy się do bankowości przez przeglądarkę, a coraz częściej robimy to przez telefon, czyli aplikacje mobilne, które dziś możemy bardzo szeroko wykorzystywać i właściwie wszystkich transakcji w nich dokonywać. Stale rośnie liczba użytkowników tak zwanych mobile only, czyli tych, którzy już praktycznie w ogóle nie korzystają z przeglądarek, a logują się do banku wyłącznie za pomocą bankowości mobilnej. Ta liczba przekracza już 20 milionów. To jest oczywiście oznaka tego, jak bardzo nowoczesny i cyfrowy jest polski sektor bankowy, ale to jest również, szczególnie przed wakacjami, powód do tego, żeby zachować szczególną ostrożność w obliczu rosnących cyberzagrożeń. Pamiętajmy, aby nie podawać swoich danych osobowych, danych do logowania, nie udostępniać nikomu swoich urządzeń i przede wszystkim też nie klikać w nieznane linki, ani nie skanować nieznanych QR kodów, żeby nie doprowadzić do utraty naszych środków.
0: Być ciąg dalszy nastąpi.
4: Four hours a day, seven days a week. You are listening to hits of three generations on

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: 80% Węgrów popiera wejście do strefy euro, co daje najwyższy wynik spośród państw Unii Europejskiej bez wspólnej waluty. W Polsce zastąpienie złotego euro popiera 43% badanych, wynika z Eurobarometru. Po wstąpieniu Bułgarii do strefy euro 1 stycznia bieżącego roku poza tym obszarem zostało tylko 6 państw. I są to Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja, a także Dania, która w przeciwieństwie do pozostałych krajów nie ma prawnego obowiązku przyjmowania wspólnej waluty. Produkcja przemysłowa rośnie, ale długi firm z tego sektora również. Zaległe zadłużenie w sektorze przemysłu przekroczyło właśnie rekordowe 8 miliardów 600 milionów złotych, zwiększając się w skali roku o ponad 1,5 miliarda. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor i BIG.
2: Największa presja widoczna jest na producentach żywności, wyrobów metalowych i mięsa. Ten ostatni segment ma już blisko 665 milionów złotych zaległości.
1: Firm z przeterminowanymi zaległościami jest mniej, ale średni dług wzrósł do 328 tysięcy złotych.
0: Piątek.
1: Polacy przygotowują się na droższe wakacje. Z najnowszej edycji raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026 opracowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że statystyczny Polak wyda na tegoroczne wakacje średnio 2042 zł, czyli o prawie 300 zł więcej niż rok wcześniej. Przeciętne gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć na letni wypoczynek 5105 zł, czyli o ponad 700 zł więcej niż rok temu. Jedną z najtańszych opcji wakacyjnych wciąż pozostaje wyjazd na Mazury, mówi autor raportu Przemysław Barbrich.
3: W przypadku rodziny 2 plus 2 znaczenie ma przede wszystkim wybór noclegu. Pole namiotowe kosztuje 1150 zł za tydzień. Domek letniskowy czy agroturystyka to już wydatek około 3400 zł. Dodatkowo trzeba uwzględnić koszty dojazdu, a także wyżywienie. Obiad dla czteroosobowej rodziny na Mazurach może kosztować blisko 300 zł.
1: Z raportu wynika, że rośnie udział osób planujących wyjazdy zagraniczne. W tym roku planuje je 26% respondentów, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. Wielu konsumentów chce przed zakupem sprawdzić zawartość opakowania, obejrzeć produkt lub upewnić się, że zestaw jest kompletny. Czy wolno to zrobić na własną rękę? Odpowiedź brzmi nie. Dopóki nie zapłacimy za produkt, jest on własnością sklepu. Nie można otwierać pudełek czy zrywać folii bez pytania. Jeśli chcemy obejrzeć produkt, należy zapytać o zgodę lub poprosić o pomoc pracownika sklepu. UOKiK przypomina, że mamy prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu, ale w taki sposób, aby go nie uszkodzić i nie naruszać zasad higieny. Sklepy często dają taką możliwość i zapewniają testery, produkty wystawowe.

0: Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Ruszają wakacje. Jak wynika z raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026 roku, Polacy szykują się na wyższe wydatki. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile na tegoroczny letni wypoczynek planuje przeznaczyć przeciętne gospodarstwo? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Seven days a week, you are listening to hits of three generations

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dwóch żołnierzy zostało przewiezionych do szpitali po tym, jak wojskowa ciężarówka uderzyła w drzewo i przewróciła się na bok. Wypadek miał miejsce w sobotę przed południem na drodze między Jesionowem a Orzechowem, w okolicach Dobrego Miasta w województwie warmińsko-mazurskim. Na miejscu zdarzenia interweniowały policja oraz straż pożarna, a dochodzenie w tej sprawie przejmie żandarmeria wojskowa. Żołnierze doznali obrażeń rąk i nóg. Ukraińskie siły powietrzne potwierdziły utratę myśliwca MiG-29, który rozbił się w nocy z 26 na 27 czerwca w obwodzie połtawskim. Pilot zdołał się katapultować i nawiązał kontakt z ekipą poszukiwawczo-ratowniczą, po czym został przewieziony do placówki medycznej. Przyczyny zdarzenia są obecnie badane. Ukraina nasila ataki na rosyjski przemysł naftowy i chemiczny, wykorzystując drony do osłabienia rosyjskiej gospodarki. Od początku pełnej inwazji przeprowadzono co najmniej 158 ataków na rafinerie w Rosji, co wpływa na niedobory paliwa w rosyjskich siłach zbrojnych, mimo że armia jest priorytetowo zaopatrywana. Głównym celem tych działań jest osłabienie rosyjskiej armii poprzez niszczenie infrastruktury naftowej oraz ograniczenie wpływów budżetowych z podatków. Eksperci przewidują, że kontynuacja tych ataków może zmusić Rosję do negocjacji i zawieszenia broni. W obliczu sankcji przywrócenie wydolności branży do poziomu z początku 2022 roku będzie praktycznie niemożliwe. Sąd wskazuje na brak świętych krów w kontekście spraw dotyczących pedofilii w kościele, podczas gdy kardynał nie stawia się na przesłuchanie. W najnowszym odcinku programu Rachunek Sumienia poruszone są kwestie systemowej nietransparentności finansów oraz mechanizmów władzy, które zdaniem mecenas Artura Nowaka umożliwiają podtrzymywanie patologii. Zwraca on uwagę, że przejrzystość mogłaby prowadzić do załamania samej instytucji Kościoła. Wakacje w Polsce mogą przynieść wysokie temperatury, osiągające od 35 do 40 stopni Celsjusza, a na zachodzie nawet do 41 stopni. W lipcu przewidywane są okresy chłodniejsze, z nocnymi temperaturami spadającymi do 10 stopni oraz upały w drugiej części miesiąca. Możliwe są także lokalne opady deszczu, co może prowadzić do suszy. Sierpień ma z kolei przynieść gorące dni w głębi kraju oraz chłodniejsze temperatury na północy. Większość deszczu latem ma pochodzić z lokalnych burz. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporędzie doszło do wybuchu gazu w silniku łodzi motorowej, w wyniku czego ranny został 29-letni właściciel jednostki. Mężczyzna doznał oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, jednak jego życie nie jest zagrożone. Przyczyną eksplozji było zapowietrzenie silnika. Na miejscu zdarzenia pracują służby, a biegły z zakresu pożarnictwa prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Potężne trzęsienie ziemi w Wenezueli spowodowało śmierć 920 osób, w tym co najmniej 44 obcokrajowców. Największe straty wśród obcokrajowców odnotowano w Portugalii, gdzie zginęło 28 Portugalczyków, a 85 osób jest uznawanych za zaginione. Hiszpania potwierdziła śmierć co najmniej 5 swoich obywateli, a los 133 osób pozostaje nieznany. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie otrzymało informacji o poszkodowanych Polakach. Produkcja paliw w Rosji spadła o ponad 30% w wyniku ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. W 57 z 83 regionów Rosji występują niedobory paliwa. CO zmusiło władze do wprowadzenia limitów sprzedaży. Eksperci wskazują, że utrzymująca się presja może skłonić Kreml do korzystania z rezerw złota oraz zwiększonego zadłużenia, co wpłynie na rosyjską gospodarkę wojenną. Problemy z infrastrukturą energetyczną potęgują trudności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej w neutralizowaniu ataków ukraińskich dronów. Kluczowe osoby z sektora wojskowego i energetycznego w Rosji wyrażają obawy o możliwość całkowitego paraliżu zaopatrzenia. 45-letni mężczyzna z Pionek zmarł po rutynowym zabiegu na barku w szpitalu w Radomiu, który zakończył się tragicznie. Znieczulenie ogólne podano bez obecności anestezjologa oraz aparatury do monitorowania, a pacjent przestał oddychać 20 minut po jego podaniu. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie na podstawie anonimowego zgłoszenia od pracowników szpitala, badając możliwość rażących zaniedbań ze strony personelu medycznego. Ciało zmarłego zostało skremowane, co utrudnia przeprowadzenie sekcji zwłok. Kompulsywne scrollowanie treści w mediach społecznościowych staje się poważnym problemem, a badania wskazują, że istotniejsza od czasu spędzanego przed ekranem jest jakość tego czasu. Nieskończone przewijanie treści wpływa negatywnie na koncentrację oraz zdolność do przyswajania dłuższych form informacji. Krótkie filmy, popularne na platformach takich jak TikTok, mogą prowadzić do trudności w skupieniu się i problemów z pamięcią, szczególnie wśród dzieci. Zjawisko doomscrollingu dotyka zarówno młodzież, jak i dorosłych, obniżając nastrój i zwiększając lęk związany z nadmiarem negatywnych informacji. Warto zatem zwrócić uwagę na to, co robimy i w jakich okolicznościach korzystamy z urządzeń mobilnych. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne. Radio.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na DK9 między Nową Dębą a Kolbuszową w województwie podkarpackim zderzenie samochodu z motocyklem blokuje drogę. Równolegle do wtorku do 11 na A4 między węzłami Przemyśl i Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Do wtorku do 19 na rondzie u zbiegu DK35 i DK35A przy łączniku węzła Kobierzyce w województwie dolnośląskim trwa rozbudowa. W Tyńcu Małym na ulicy R. Komicza przy DK35A do wtorku do 21 obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Do poniedziałku 6 lipca do północy na A1 między węzłem Torun Południe APPO Nowa Wieś w województwie kujawsko-pomorskim zamknięta jest jezdnia w kierunku Gdańska z ruchem przełożonym na drugą jezdnię i ograniczeniem szerokości do 3 metrów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. 36-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty za groźby śmierci skierowane do prezydenta Karola Nawrockiego, w tym znieważenie organu konstytucyjnego oraz stosowanie gróźb karalnych. Mężczyzna został zatrzymany w pracy, a jego status pobytu w Polsce jest niepewny. Policja wystąpiła o tymczasowy areszt, obawiając się możliwości ucieczki lub matactwa. Zatrzymanemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności. W najbliższy poniedziałek w Gdyni ma zostać podpisana umowa na zakup okrętów podwodnych dla marynarki wojennej w ramach programu Orka. Ekspert Mariusz Cierma podkreśla, że nowoczesne jednostki to tylko początek drogi do skutecznego odstraszania, a polskie siły morskie borykają się z poważnymi wyzwaniami w zakresie modernizacji. Brakuje nowoczesnych centrów szkoleniowych i symulatorów. CEO podnosi koszty szkolenia na drogim sprzęcie. Wzmacnianie umiejętności żołnierzy w manewrach, dzielny dzik, nie wystarczy bez kompleksowych systemów bojowych. Prezydent Finlandii, Alexander Stubb, zapewnia, że Europejczycy nie powinni obawiać się o przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego, pomimo negatywnej retoryki Donalda Trumpa. Stubb podkreślił, że Ukraina ma obecnie większą siłę negocjacyjną, a Sojusz Północnoatlantycki ewoluuje w kierunku większej odpowiedzialności Europy za obronę. Z optymizmem odniósł się do nadchodzącego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze, sugerując, że sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek. Coraz więcej turystów decyduje się na wakacje w chłodniejszych rejonach Europy, takich jak Norwegia, Finlandia czy Islandia, w związku z ekstremalnymi upałami panującymi w wielu krajach. Termin coolcation oznacza wakacje w chłodniejszych miejscach, a północ Europy przyciąga atrakcyjnymi krajobrazami oraz możliwościami aktywnego wypoczynku. W ostatnich dniach we Francji odnotowano najgorętszy dzień w historii pomiarów, a w wielu miejscach temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza. Turyści poszukują nowych form podróżowania, takich jak połączenie pracy zdalnej z wakacjami. CEO wpisuje się w rosnącą popularność nordyckich filozofii dobrostanu. W obliczu upałów, chłodniejsze kierunki stają się coraz bardziej atrakcyjne dla podróżnych. Przywódca Hezbollahu Najem Kassem ogłosił, że porozumienie ramowe między Izraelem a Libanem, podpisane w Waszyngtonie, jest nieważne i stanowi upokorzenie oraz zrzeczenie się suwerenności. Kassem podkreślił, że uzależnianie wycofania się Izraela z południowego Libanu od rozbrojenia Hezbollahu to przekroczenie czerwonych linii. W piątek, 26 czerwca, przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali to trójstronne porozumienie, które ma wyznaczyć drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Prezydent Libanu Joseph Aoun ocenił, że jest to pierwszy krok w kierunku odzyskania przez rząd w Bejrucie kontroli nad całym terytorium państwa. Hezbollah zapowiedział, że nie podporządkuje się umowie i nie złoży broni. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT Radio.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na DK9 między Nową Dębą a Kolbuszową obowiązuje ruch wahadłowy. Do poniedziałku 6 lipca do północy na A1 między węzłem Toruń Południe APPO Nowa Wieś zamknięto jezdnię w kierunku Gdańska z ruchem przeniesionym na drugą jezdnię, gdzie dwa pasy prowadzą w stronę Łodzi, a jeden w stronę Gdańska przy ograniczeniu szerokości do 3 metrów. Do wtorku do 11 na A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięto MOP Chruszowice. Do wtorku do 19 na rondzie u zbiegu DK35 i DK35A z łącznikiem węzła Kobierzyce trwa rozbudowa. Do wtorku do 21 w Tyńcu Małym na ulicy R. Chomicza przy DK35A wprowadzono czasową organizację ruchu. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Ty niekoniecznie na czasie. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Lider Hezbollahu Najem Kejsem odrzucił wstępne porozumienie pokojowe między Izraelem a Libanem, nazywając je kapitulacją Bejrutu. Stwierdził, że akceptacja tego dokumentu oznacza zgodę na izraelską okupację części Libanu. Kejsem podkreślił, że Hezbollahu zależy na umowie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, która miałaby na celu zakończenie działań zbrojnych w regionie. Konflikt między Izraelem a Hezbollahem nasila się w związku z niedawnymi działaniami wojennymi. Rosja doświadcza wewnętrznego kryzysu, co może prowadzić do jej upadku. W międzyczasie Ukraina, zaspokajając 70% potrzeb swojej armii, rozwija własny przemysł zbrojeniowy, a wsparcie ze strony krajów europejskich rośnie. Sytuacja gospodarcza w Rosji pogarsza się w wyniku nałożonych sankcji, a społeczeństwo zaczyna ujawniać opór. Potencjał do przełomu w wojnie istnieje, jednak wymaga determinacji Ukrainy oraz dalszego wsparcia międzynarodowego. Produkcja paliw w Rosji spadła o ponad 30% w wyniku ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie, co prowadzi do niedoborów paliwa w 57 z 83 regionów kraju. Władze rosyjskie wprowadziły limity sprzedaży, a eksperci ostrzegają, że dalsza presja może zmusić Kreml do finansowania wojny z rezerw złota oraz zwiększonego zadłużenia. Problemy z zaopatrzeniem wpływają na rosyjską gospodarkę wojenną, a kluczowe osoby w sektorze wojskowym i energetycznym obawiają się o możliwość całkowitego paraliżu zaopatrzenia. Rosyjska obrona przeciwlotnicza ma trudności z neutralizowaniem masowych ataków ukraińskich dronów, co pogłębia problemy z infrastrukturą energetyczną. 45-letni mężczyzna z Pionek zmarł po rutynowym zabiegu na barku w szpitalu w Radomiu, który zakończył się tragicznie. Znieczulenie ogólne zostało podane bez obecności anestezjologa oraz aparatury do monitorowania, a pacjent przestał oddychać 20 minut po jego podaniu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie, bazując na anonimowym zgłoszeniu od pracowników szpitala, aby ustalić, czy doszło do rażących zaniedbań. Ciało zmarłego zostało skremowane, co komplikuje przeprowadzenie sekcji zwłok. W nocy z piątku na sobotę w obwodzie połtawskim rozbił się myśliwiec MiG-29 ukraińskich sił powietrznych, który wykonywał zadanie bojowe. Pilot zdołał się katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej, gdzie otrzymał niezbędną pomoc. To już druga katastrofa wojskowej maszyny w Ukrainie w ciągu niespełna 2 tygodni, a przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Wcześniej, 16 czerwca, w katastrofie bombowca frontowego Su-24M zginęło 2 lotników. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na DK9 między Nową Dębą a Kolbuszową obowiązuje ruch wahadłowy. Do poniedziałku 6 lipca do północy na A1 między węzłem Toruń Południe APPO Nowa Wieś zamknięto jezdnię w kierunku Gdańska z ruchem przeniesionym na drugą jezdnię, gdzie dwa pasy prowadzą w stronę Łodzi, a jeden w stronę Gdańska przy ograniczeniu szerokości do 3 metrów. Do wtorku do 11 na A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięto MOP Chruszowice. Do wtorku do 19 na rondzie u zbiegu DK35 i DK35A z łącznikiem węzła Kobierzyce trwa rozbudowa. Do wtorku do 21 w Tyńcu Małym na ulicy R. Komicza przy DK35A wprowadzono czasową organizację ruchu. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Mszanie Dolnej w Małopolsce wybuchł pożar hali magazynowo-usługowej, który rozpoczął się w sobotę po godzinie 16 na ulicy Orkana. W obiekcie znajdują się różne firmy, w tym stacja diagnostyczna oraz wytwórnia produktów z tworzyw sztucznych. Na miejscu interweniuje ponad 20 zastępów strażackich z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu. Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, zaoferował mediację w konflikcie między Polską a Ukrainą pod warunkiem, że oba kraje wyrażą taką chęć. Nausėda planuje wizytę w Polsce, aby spotkać się z Karolem Nawrockim i omówić sytuację oraz genezę konfliktu, który wywołała decyzja prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Napięcia w relacjach polsko-ukraińskich nasiliły się po krytyce tej decyzji w Polsce, co skutkowało odebraniem Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prezydent Litwy wyraził gotowość do działania jako mediator w tej sprawie. W najbliższy poniedziałek w Gdyni zostanie podpisana umowa na zakup okrętów podwodnych dla marynarki wojennej w ramach programu Orka. Ekspert Mariusz Cierma podkreśla, że nowoczesne jednostki to dopiero początek drogi do zwiększenia zdolności odstraszania polskich sił morskich. Wskazuje również na brak nowoczesnych centrów szkoleniowych i symulatorów, co podnosi koszty szkolenia. Polscy żołnierze intensyfikują swoje umiejętności, jednak potrzebne są także kompleksowe systemy bojowe, aby skutecznie modernizować marynarkę wojenną. Coraz więcej turystów wybiera wakacje w chłodniejszych rejonach Europy, takich jak Norwegia, Finlandia czy Islandia, unikając ekstremalnych upałów. Termin coolcation oznacza wakacje w chłodniejszych miejscach, co zyskuje na popularności w kontekście rekordowych temperatur, które w ostatnich dniach przekraczały 40 stopni Celsjusza, w tym najgorętszy dzień w historii Francji, który miał miejsce 23 czerwca. Turyści są również zainteresowani nowymi formami podróżowania, takimi jak połączenie pracy zdalnej z wakacjami. Trend ten związany jest z rosnącą popularnością nordyckich filozofii dobrostanu oraz potrzebą ucieczki od intensywnej turystyki. W Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim trwa pożar hali produkcyjnej, która jest w całości objęta ogniem. W trakcie ewakuacji ranna została jedna osoba, która trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na miejsce zdarzenia skierowano 18 zastępów Straży Pożarnej oraz grupę chemiczną z Krakowa, która monitoruje jakość powietrza. Mieszkańcy informują o słyszanych odgłosach wybuchów. Służby ratunkowe pracują na miejscu, aby opanować sytuację. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zasugerował reset w relacjach polsko-ukraińskich, wskazując na potrzebę przemyślenia wzajemnych stosunków w kontekście niedawnych napięć. Podczas konferencji w Gdańsku krytycznie ocenił decyzję Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z formacji wojskowych, apelując o rozważenie takich gestów. Czarzasty podkreślił, że interes narodowy Polski oraz obrona praw rolników powinny być priorytetem w relacjach z Ukrainą. Zwrócił również uwagę na konieczność współpracy wojskowej i gospodarczej, aby polskie firmy mogły aktywnie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Donald Trump wprowadza nowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, które ograniczają rozwój branży w Stanach Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród przedstawicieli firm takich jak Anthropic i OpenAI. Obowiązujące restrykcje paraliżują innowacje, a eksperci apelują o jasne zasady, aby uniknąć nieprzewidywalnych decyzji rządowych. Rząd planuje dobrowolny system oceny modeli AI, jednak obecny chaos hamuje postęp w tej dziedzinie. Administracja Trumpa jest świadoma potrzeby szybkiego wprowadzenia przejrzystych zasad, aby utrzymać dominującą pozycję Stany Zjednoczone w światowym wyścigu technologicznym. Doktor pułkownik Emil Jędrzejewski ujawnia nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie błędy medyczne prowadziły do śmierci pacjentów. Jędrzejewski, mimo znajomości tych faktów, przez lata nie informował prokuratury. Młody lekarz zatrudniony w szpitalu, Dawid Kacprzyk, jest oskarżany o fałszowanie raportów oraz zarabiał rocznie 1,6 miliona. Afera ta stawia Koalicję Obywatelską w trudnej sytuacji politycznej, co może wpłynąć na wyniki wyborcze partii w przyszłości. Donald Tusk stoi przed wyzwaniem, aby nie stracić poparcia w obliczu tych wydarzeń. W niedzielę w Polsce przewidywane są ekstremalne upały, które mogą ustanowić nowe rekordy temperatury, osiągając od 35 do 41 stopni Celsjusza w niektórych regionach. Rano temperatura przekroczy 20 stopni, a nocą utrzyma się na poziomie od 18 do 25 stopni w dużych miastach. W zachodnich województwach mogą wystąpić burze z opadami deszczu oraz silnym wiatrem. Biometeor będzie bardzo niekorzystny z powodu ekstremalnych warunków. Dalsze obserwacje meteorologiczne będą konieczne w związku z nadchodzącą falą gorąca. Lider Hezbollahu Najem Kassem odrzucił wstępne porozumienie pokojowe między Izraelem a Libanem, określając je jako kapitulację Bejrutu. Uważa, że akceptacja tego dokumentu oznacza zgodę na izraelską okupację części Libanu. Hezbollahu zależy na umowie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, która miałaby na celu zakończenie działań zbrojnych w regionie. Konflikt między Izraelem a Hezbollahem nasila się w związku z niedawnymi wydarzeniami wojennymi. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: słuchaj mnie.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. W Polsce prognozy przewidują lokalne temperatury sięgające nawet 42 stopni Celsjusza, co prowadzi do zwiększonego obciążenia szpitali. Władze w miastach takich jak Poznań i Warszawa wprowadzają środki zaradcze, w tym instalacje dystrybutorów wody pitnej oraz polewanie ulic w celu obniżenia temperatury. Rekordowe pomiary temperatury odnotowano także w Czechach, gdzie wyniosła 40 stopni 6 oraz w Niemczech, gdzie osiągnęła 41 stopni 15. W związku z upałami wzrosła liczba interwencji medycznych, w tym przypadków omdleń, a Donald Tusk apeluje o ostrożność, szczególnie w przypadku osób starszych i dzieci. Na Słowacji zdecydowano o obniżeniu prędkości pociągów, a Paryż zwrócił się do supermarketów o przekazywanie lodu dla strażaków. Na torze wyścigów konnych na Służewcu odwołano sobotnie i niedzielne wyścigi z powodu fali upałów, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii tego toru. Decyzję podjęto na wniosek komisji technicznej, a organizatorzy wyjaśnili, że priorytetem jest bezpieczeństwo koni, jeźdźców oraz osób zaangażowanych w organizację. W sobotę miało się odbyć 8 gonitw, w tym memoriał Henryka Stermacha, a na niedzielę zaplanowano 10 wyścigów, w tym nagrodę próbną dla 2-letnich koni hodowli krajowej. Wszelkie informacje o kolejnych decyzjach będą komunikowane na bieżąco. Przywódca Hezbollahu, Najem Kassem, odrzucił podpisane w Waszyngtonie ramowe porozumienie między Izraelem a Libanem, nazywając je nieważnym oraz upokarzającym i haniebnym. Kassem ocenił, że umowa stanowi porzucenie suwerenności Libanu i określił ją jako poważny błąd ze strony władz w Bejrucie. Dodał, że porozumienie powinno zostać zastąpione przez umowę irańsko-amerykańską. Wcześniej przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali trójstronne porozumienie, które przewiduje m.in. wycofanie armii izraelskiej z niektórych obszarów Libanu. Kassem wezwał rząd libański do pokuty za działania, które, jego zdaniem, rujnują kraj. 2 żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowego pojazdu w województwie warmińsko-mazurskim. Ciężarówka marki Star zjechała z drogi, uderzyła w drzewo i przewróciła się na bok. Obaj żołnierze doznali obrażeń rąk i nóg, a jeden z nich został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego, natomiast drugiego ewakuował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia żandarmeria wojskowa, a na miejscu pracowali również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W Bazylice Katedralnej w Pelplinie ksiądz kandoktor Przemysław Szulc przyjął święcenia biskupie, stając się nowym biskupem pomocniczym. Podczas ceremonii, której przewodniczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna, nowy biskup przyjął namaszczenie krzyżmem świętym oraz insygnia urzędowe, a jego zawołaniem zostały słowa z gracji ete, misio, łaska i misja. Biskup Kasyna podkreślił, że Szulc będzie blisko osób słabszych i potrzebujących, a jego posługa ma na celu dotarcie do ludzi w trudnych sytuacjach życiowych. Uroczystość miała miejsce w gotyckiej świątyni, która od 1824 lata jest siedzibą miejscowego biskupa. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Arkadiusz Eł, znany jako Has, został zatrzymany przez łowców cieni podczas skomplikowanej operacji. Mężczyzna, lider oszustw na wnuczka, ukrywał się przebrany w strój budowlańca, co nie umknęło uwadze śledczych. Zespół przygotował mieszkanie tak, aby nikt nie mógł wyjść z osiedla niezauważony, a monitoring pomógł w identyfikacji podejrzanego. Po aresztowaniu Has trafił do szpitala z powodu stanu zdrowia, jednak został ponownie zatrzymany po pewnym czasie. Izrael stoi przed rosnącymi wyzwaniami w relacjach z Stanami Zjednoczonymi, które nie są już tak uprzywilejowane jak wcześniej. Coraz rzadsze wizyty i rozmowy między liderami sygnalizują zmianę w amerykańskiej polityce wobec Izraela, co budzi niepokój wśród izraelskich władz. Yotte Vance, nowy wiceprezydent, zauważa, że młodsze pokolenie republikanów zmienia swoje postawy wobec Izraela, co może wpłynąć na przyszłe decyzje polityczne. Obecna sytuacja obnaża fundamentalne różnice interesów między obu krajami, szczególnie w kontekście negocjacji z Iranem. Izrael musi dostosować swoje oczekiwania, ponieważ status sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi ulega zmianie. Pociąg Intercity 35104 Małopolska zatrzymał się na około 2 godziny w Małopolsce z powodu awarii i wysokich temperatur. W wyniku upałów, sięgających nawet 42 stopnie Celsjusza, niektórzy pasażerowie doświadczyli omdlenia, a niektórzy wychodzili na tory. Na pokładzie znajdowało się około 600 osób, którym służby dostarczały wodę. Opóźnienie pociągu wynosiło nawet 188 minut. W Mszanie Dolnej w Małopolsce wybuchł pożar hali magazynowo-usługowej, który rozpoczął się w sobotę po godzinie 16. Na miejscu działało ponad 100 strażaków oraz specjalistyczne jednostki, a kłęby czarnego dymu były widoczne nad miastem. Jedna osoba została poszkodowana, jednak jej stan jest dobry. Pożar udało się opanować do około godziny 19, a obecnie trwają prace rozbiórkowe i dogaszanie. Straż pożarna ostrzegła mieszkańców przed zbliżaniem się do terenu zdarzenia. Polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów, pokonując reprezentację Niemiec 3-1 w meczu rozegranym w Arenie Gliwice. Po przegranym pierwszym secie podopieczni Nikoli Grbicia zdominowali kolejne partie, wygrywając je do 16, 17 i 15. Bartłomiej Bołądź był najskuteczniejszym zawodnikiem, zdobywając 21 punktów. W niedzielę odbędzie się finałowy mecz Polaków z Argentyną. CO zapowiada kolejne emocje dla kibiców. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić ogłosił, że planuje zakończyć swoją kadencję w najbliższym czasie. Wyraził chęć wsparcia swojej partii w nadchodzących wyborach do parlamentu. Protesty studentów domagają się przedterminowych wyborów, a władze planują przeprowadzenie wyborów parlamentarnych jesienią, mimo regulaminowego terminu wyznaczonego na listopad 2027 roku. Vučić podkreślił znaczenie tradycyjnych sojuszy z Moskwą i Pekinem w swojej polityce. Co najmniej 1430 osób zginęło w wyniku trzęsień ziemi w Wenezueli, a trzeciej 238 osób zostało rannych, poinformował przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Wenezueli Jorge Rodriguez. Lokalne władze informują o zawalonych budynkach oraz prowadzonych akcjach ratunkowych. Wśród ofiar znajduje się co najmniej 44 obcokrajowców, w tym 28 Portugalczyków oraz 5 Hiszpanów. Do Wenezueli dotarło już 17 samolotów z ponad 1,6 tysiąca ratowników z różnych krajów, a pomoc humanitarna jest oceniana jako natychmiastowa i znacząca. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oszacowała, że skutkami kataklizmu może być dotkniętych nawet 6 760 000 osób. W Słubicach, niewielkim mieście na zachodzie Polski, odnotowano rekordową temperaturę wynoszącą 38,9 stopni Celsjusza, co jest najwyższą wartością zarejestrowaną w Polsce w czerwcu. Rekord ten jest efektem napływu gorącej masy powietrza z południa Europy. Choć wynik ten jest bezprecedensowy dla czerwca, nie jest to absolutny rekord temperatury w Polsce, który wynosi 40,2 stopnie Celsjusza i został ustanowiony w Pruszkowie w lipcu 1921 roku. Meteorolodzy przewidują, że w najbliższych dniach temperatury mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, co stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej apeluje o zachowanie ostrożności i unikanie wychodzenia na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia. Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin zwrócił się do rosyjskiej młodzieży kończącej szkołę, podkreślając ich rolę w kontynuowaniu historii osiągnięć kraju. W swoim przesłaniu stwierdził, że młodzi ludzie mają w sobie gen zwycięzców oraz powinni pielęgnować miłość do ojczyzny i dążyć do realizacji celów z determinacją. Zwrócił uwagę na nadchodzące wyzwania w dziedzinach technologii, nauki i kultury, które będą wymagały od nich odpowiedzialności za przyszłość Rosji. W kontekście międzynarodowym, deputowany do rosyjskiej Dumy Państwowej oskarżył Finlandię o stawanie się drugą Ukrainą, ostrzegając przed możliwością militarnego zniszczenia tego kraju przez Rosję. W Polsce trwa fala afrykańskich upałów, a nocą temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza, co może utrudniać sen i regenerację organizmu. Eksperci zalecają zasłanianie okien wystawionych na słońce, aby ograniczyć nagrzewanie się mieszkań oraz korzystanie z naturalnego przewiewu, otwierając okna i drzwi w różnych częściach domu. Ważne jest również odpowiednie nawodnienie organizmu oraz unikanie kierowania strumienia powietrza z wentylatora bezpośrednio na twarz podczas snu. Warto rozważyć przeniesienie sypialni do chłodniejszego pomieszczenia oraz stosowanie odzieży i pościeli z oddychających materiałów, co może poprawić komfort snu. Dodatkowo, korzystanie z urządzeń generujących ciepło, takich jak piekarnik czy pralka, powinno odbywać się w chłodniejszych porach dnia. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Upały w Bieszczadach przyciągają turystów, jednak ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają przed ryzykiem odwodnienia. Wczoraj temperatura osiągnęła około 30 stopni Celsjusza, co zwiększa szanse na przegrzanie organizmu oraz oparzenia słoneczne. Ratownicy podkreślają znaczenie odpowiedniego przygotowania do wędrówek, w tym picia dużych ilości płynów oraz ochrony przed słońcem. Mimo wysokich temperatur nie odnotowano wzrostu interwencji związanych z zagrożeniami zdrowotnymi. Karol Nawrocki zaprosił do prezydenckiej rezydencji w Juracie przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii na nieformalny szczyt. W skład gości weszli prezydenci Hitanes Nauseda, Edges Rinkiewicz, Aler Karis i Nekiu Sedan, którzy zwiedzili port wojenny w Gdyni, a następnie rozpoczęli rozmowy. Hitanes Nauseda wyraził chęć mediacji w sprawach polsko-ukraińskich. W niedzielę odbędą się uroczystości z okazji 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, w których wezmą udział prezydenci Polski oraz innych państw. Podczas nadzwyczajnego konsystorza papież Leon XIV zwrócił uwagę na głębsze cierpienie, które towarzyszy wojnom, przemocy, ubóstwu i niesprawiedliwości w wielu narodach. W przemówieniu do zgromadzonych kardynałów podkreślił, że Bóg pragnie pokoju dla każdego narodu i każdego ludu, a przemoc nie może mieć ostatniego słowa. Papież zaapelował o pomoc dla Wenezueli, gdzie niedawno miało miejsce tragiczne trzęsienie ziemi, które zabiło ponad 1000 osób. Leon XIV zaznaczył, że odpowiedzialność za promowanie pokoju spoczywa na wszystkich, a Kościół powinien dążyć do budowania autentycznych relacji i solidarności. Prezydent Serbii, Aleksandar Vučić, ogłosił, że zrezygnuje z pełnionego stanowiska w ciągu kilku tygodni. Jego deklaracja nastąpiła po ponad roku masowych protestów, które wybuchły po katastrofie budowlanej w Nowym Sadzie, w której zginęło 16 osób. W ostatnich tygodniach prezydent zamierza podjąć decyzję o ułaskawieniach oraz zorganizować przedterminowe wybory parlamentarne, w których zamierza wesprzeć swoją partię, Serbską Partię Postępową. Vučić wyraził przekonanie, że jego partia odniesie sukces w nadchodzących wyborach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami, które obowiązują w większości województw do poniedziałku. W niedzielę prognozowane są maksymalne temperatury sięgające nawet 42 stopni Celsjusza w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. W pozostałych regionach, takich jak wielkopolskie, pomorskie czy małopolskie, również przewiduje się wysokie temperatury, z alarmami drugiego stopnia w niektórych z nich. Ostrzeżenia wskazują na możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Służby zalecają ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji pogodowej. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na DK9 między Nową Dębą a Kolbuszową obowiązuje ruch wahadłowy. Do poniedziałku 6 lipca do północy na A1 między węzłem Toruń Południe APPO Nowa Wieś zamknięto jezdnię w kierunku Gdańska z ruchem przeniesionym na drugą jezdnię, gdzie dwa pasy prowadzą w stronę Łodzi, a jeden w stronę Gdańska przy ograniczeniu szerokości do 3 metrów. Do wtorku do 11 na A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięto MOP Chruszowice. Do wtorku do 19 na rondzie u zbiegu DK35 i DK35A z łącznikiem węzła Kobierzyce trwa rozbudowa. Do wtorku do 21 w Tyńcu Małym na ulicy R. Komicza przy DK35A wprowadzono czasową organizację ruchu. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. W Wenezueli, w mieście La Guaira, ratownicy wydobyli żywego noworodka spod gruzów zawalonego budynku. CEO wywołało radość wśród zgromadzonych. Z relacji wynika, że dziecko, owinięte w różowy kocyk, spędziło pod gruzami około 32 godzin. Niedługo później ratownicy odnalezieli także matkę dziecka. Przewodniczący parlamentu Wenezueli, Jorge Rodriguez, poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych po dwóch trzęsieniach ziemi wzrosła do 1430 osób, a ponad 50 tysięcy osób pozostaje zaginionych. Ukraińskie siły powietrzne utraciły myśliwiec MiG-29, który rozbił się w nocy z piątku na sobotę w obwodzie połtawskim podczas wykonywania zadania bojowego. Pilot zdołał się katapultować i został przetransportowany do placówki medycznej, gdzie otrzymał niezbędną pomoc. To już druga katastrofa wojskowej maszyny w Ukrainie w ciągu niespełna dwóch tygodni, a przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Wcześniej, 16 czerwca, w innej katastrofie zginęło dwóch lotników. W gruzińskim parlamencie doszło do bójki między politykami rządzącego gruzińskiego marzenia a opozycją podczas plenarnego posiedzenia. Awantura wybuchła po pytaniu posła opozycyjnej partii dla Gruzji o nagranie z wizyty prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, na którym premier Iraki Kobachidze widoczny był w drugoplanowej roli. W trakcie starcia zaangażowani byli m.in. deputowany gruzińskiego marzenia oraz polityk opozycyjny. Po incydencie na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, a jeden z posłów został rzekomo ranny. Opozycja oceniła zajście jako zwykłą przemoc i zażądała odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do eskalacji konfliktu. Rozpoczyna się ogólnopolska kampania Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, która potrwa do końca września 2026 roku. Policja oraz inne służby mają na celu poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających w górach, nad wodą i na rowerach, w tym poprzez utworzenie sezonowych posterunków na akwenach. Funkcjonariusze przeprowadzą prelekcje dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz zwiększą nadzór nad przejściami dla pieszych i kontrolę kierujących hulajnogami i autobusami. Równolegle Państwowa Straż Pożarna oraz inspektorzy sanitarni będą weryfikować warunki wypoczynku, a Inspektorat Transportu Drogowego skontroluje pojazdy przewożące dzieci. Kampania ma na celu zapewnienie bezpiecznego spędzania wakacji przez dzieci i młodzież. Kacper Urbański opuszcza Legię Warszawa po roku spędzonym w klubie. Młody pomocnik, który dołączył do Legii we wrześniu ubiegłego roku z włoskiej Bolonii, rozegrał w barwach stołecznego zespołu 28 meczów, zdobywając jedną bramkę i notując 3 asysty. Decyzja o rozwiązaniu kontraktu została podjęta za porozumieniem stron. Legia Warszawa podziękowała Urbańskiemu za jego grę i życzyła powodzenia w dalszej karierze. To były wiadomości Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Siły Stanów Zjednoczonych przeprowadziły ataki na cele w Iranie na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa w odpowiedzi na irańską agresję. Operacje dotyczyły irańskiej infrastruktury wojskowej, systemów łączności oraz obiektów obrony powietrznej, a miały miejsce po atakach Iranu na statki MV Ever Lovely oraz MT Kiku. Iran odpowiedział na te ataki, ostrzeliwując cele związane ze Stanów Zjednoczonych w regionie. Cieśnina Ormaz pozostaje kluczowym obszarem dla transportu handlowego, a Stany Zjednoczone utrzymują czujność w tym rejonie. Kolumbijscy ratownicy uratowali 11-letniego chłopca z Wenezueli po 70 godzinach spędzonych pod gruzami. Działania ratunkowe trwały w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5, które spowodowało poważne zniszczenia w Caracas i La Guaira. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 1430, a ponad 50 tysięcy osób jest uznawanych za zaginione. Akcje ratunkowe napotykają trudności z powodu braku sprzętu oraz wtórnych wstrząsów. Ponad 100 strażaków gasi pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej, gdzie znajduje się stacja diagnostyczna pojazdów. Pożar, który wybuchł w sobotę po południu, objął całą halę, a nad terenem unosił się wielki słup dymu. O godzinie 18:45 Straż Pożarna poinformowała o opanowaniu ognia, a następnie rozpoczęto prace rozbiórkowe i dogaszanie pogorzeliska. Dzięki skutecznym działaniom strażaków udało się ochronić sąsiadujące budynki, w tym zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym o pojemności około 20 tysięcy litrów. W trakcie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. W Niemczech w sobotę odnotowano nowy rekord temperatury wynoszący 41,5 stopnia Celsjusza, zarejestrowany w Drewitz w Saksonii-Anhalcie. Wcześniej, dzień wcześniej, w Saarbrücken padł poprzedni rekord wynoszący 41,3 stopnia. W Czechach również pobito rekord, gdy stacja pomiarowa w Doksanach zarejestrowała 40,6 stopnia. W związku z upałami na autostradzie A2 pod Berlinem doszło do pęknięć betonu, co spowodowało zamknięcie trasy oraz odwołanie części połączeń kolejowych. Meteorolodzy ostrzegają, że w nadchodzących dniach prognozowane są dalsze wzrosty temperatur. W sobotę, 27 czerwca, około godziny 16:30 na drodze krajowej nr 7 Zakopianka w pobliżu Mogilan doszło do pożaru autobusu, który jechał w kierunku Krakowa. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratunkowe, które szybko opanowały sytuację, a nikt nie odniósł obrażeń. W wyniku pożaru zablokowany został prawy pas ruchu w kierunku Krakowa, a ruch odbywa się tylko lewym pasem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje, że utrudnienia potrwają do około godziny 18:30. Prawdopodobną przyczyną pożaru było przegrzanie silnika, a w autobusie podróżowała wycieczka wracająca z Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Radio DHT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Siedmiodniowe niemowlę zostało porwane w sobotę z oddziału noworodkowego szpitala w Ludenscheid w Niemczech. Chłopczyk został odnaleziony nagi na klatce schodowej parkingu obok automatu biletowego i czuje się dobrze. Policja prowadzi śledztwo w sprawie kobiety podającej się za pracownicę szpitala, która ma być podejrzana o porwanie. Osoba ta ma około 25 do 30 lat, od 175 do 180 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz blond włosy związane w warkocz. Po odnalezieniu dziecko zostało przewiezione z powrotem do szpitala. W Europie odnotowano rekordową liczbę zakażeń kiłą i rzeżączką. CEO alarmuje specjalistów w dziedzinie wenerologii. Agnieszka Tan wskazuje na zjawisko określane jako candem fatigue, polegające na rezygnacji z używania prezerwatyw przez wielu ludzi, którzy twierdzą, że seks z ich użyciem jest mniej satysfakcjonujący. Wzrost infekcji przenoszonych drogą seksualną, STI, jest niepokojący, szczególnie, że wiele z tych zakażeń przebiega bezobjawowo. W związku z tym konieczne są działania na rzecz zwiększenia dostępności testów na STI. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni ustąpi ze stanowiska i ogłosi przedterminowe wybory prezydenckie oraz parlamentarne. Decyzja ta jest wynikiem studenckich protestów antykorupcyjnych, które rozpoczęły się po tragicznym zawaleniu się zadaszenia na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, w wyniku którego zginęło 16 osób. Vučić podczas wiecu w Belgradzie zadeklarował chęć pomocy swojej partii w nadchodzących wyborach, które miały się odbyć pierwotnie w 2027 roku. Protestujący oraz organizacje broniące praw obywatelskich wskazują, że katastrofa na dworcu jest dowodem na nieprawidłowości w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi i korupcję w rządzie. Nie sprecyzował jednak daty swojego ustąpienia ani terminu rozwiązania parlamentu, co jest niezbędne do przeprowadzenia przedterminowych wyborów. W sobotę w Szczecinie odbyły się obchody 25-lecia TVN24, które miały miejsce przy Dźwigozaurach na Łasztowni. W wydarzeniu uczestniczyli dziennikarze szczecińskiego ośrodka oraz zaproszeni goście, w tym Henryk Sawka, Monika Pyrek i Adam Zieliński. Przygotowano miasteczko urodzinowe, w którym można było skosztować wody, skorzystać z klimatyzacji oraz wysłuchać opowieści o kulisach pracy w Faktach. Urodzinowa trasa pod hasłem „Jesteśmy stąd” jest częścią obchodów, które